Mama, jako já. Mama, jako pou. Sorry, mi le. Duro, today I left. Mama, jako já.